wskrzeszeniach Twych niebiańskich i budzących bojaźń tajemnicach tej świętej duchowej uczty, z czystym sumieniem ku odpuszczeniu grzechów, darowaniu przewinień, ku wspólnocie Ducha Świętego, dziedziczeniu Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości względem Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.

Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Boże, to na drodze to ci, którzy usłyszeli, po czym przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, by nie uwierzywszy, nie zostali zbawieni. To zaś na skalę to ci, którzy skoro usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzeni nie mają, przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc zdławieni są przez